się nie słucha, mego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Dildo Baggins, sługa miłości, jestem Dildo Baggins, to twoje przyjemności, jestem Dildo Baggins. Nie się nie słucha, mego dildo rzadko komuś wpada do ucha, jestem Dildo Baggins.

zapisanego, tylko rzadko koło.

Za nowe dni to rzadko kogoś spada do ucha, jestem widok bagis. Sługa miłości, jestem widok bagis. Po twojej przyjemności jestem widok bagis. No jeszcze nie słuchał nowe dni.

Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la.

starzy koledzy z podstawówki dziś piją już tylko w piątki, w sobotę, a w niedzielę nad ranem. Obiad u starych, nie do wiary, mój miły, nie do wiary.

skwarkami okraszone. Jak praca i dzieci, dobrze mamo jakoś zleci. Dbaj o siebie, syneczku, w tym wieku już raczej. To w bór

ciężkie. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych, poczekaj za.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Gonisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: doing fine. I'm not doing fine.
1: Radio Centrum.

Nowość w Akademickim Radiu Centrum.